0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W Mińsku ruszył proces karny księdza Anatola Parachniewicza. Proboszcz parafii katolickiej w Olkowiczach jest przetrzymywany w areszcie śledczym KGB od ponad 200 dni. Sąd odbywa się za zamkniętymi drzwiami i żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie nie ma. Natomiast, jak podaje portal Catholic Live, według wiernych władze oskarżają kapłana o zdradę państwa. Na czym polegają te oskarżenia, również nie jest wiadomo. Jednak wcześniej pojawiały się wersje, że powodem do aresztu Anatola Parachniewicza mogły być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, proces księdza Parachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych, Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Parachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy najeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupanta. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto w ostatnich tygodniach Moskwa kilkakrotnie sygnalizowała gotowość do użycia broni jądrowej przeciwko NATO i jego państwom członkowskim. Te akty zmuszają państwa zachodnie do reakcji. Polskie władze podejmują szereg działań mających na celu zniechęcenie Kremla do agresji i dalszej eskalacji, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego terytorium i obywateli, twierdzi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeżeli chodzi o prowokacje Federacji Rosyjskiej, postępują, agresja jest coraz większa, już nie tylko naruszenie przestrzeni, ale właśnie uderzenia w obiekty. Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
2: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin. Bułhak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieświerz, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
0: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bulhaka, to no, zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bulhak, to chyba nikt nie potrafi.
2: Jan Bulhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bulhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach słownego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Barazyn.

0: Słuchają Państwo programu Z Nadniem na i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Z Nadniem na i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem, i ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała i wracała, więc doszliśmy do wniosku, że musimy ten temat poruszyć, że jesteśmy na etapie tej wojny informacyjnej, no bo nazwijmy to wojną, to jest wojna ze strony rosyjskiej, z naszej strony polskiej jeszcze chyba jako wojna w pełni nie jest traktowana, że jej efekty zaczynają nas dotykać, że coraz więcej widzimy tych antyukraińskich narracji, że nas to boli, że nas to martwi, że nas to niepokoi. W związku z tym chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć naszym potencjalnym widzom.
4: Mateusz Janicki, aktor. No myślę, że to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów działań wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentną próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji, informacji, rosyjskich wpływów. Ten raport pokazał, między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców, ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport, że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy i jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez 5-6 polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej jest niesamowita w tym przypadku. Nawet wam to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, no to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa. To znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
3: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
5: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
3: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są, jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, no i ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, no to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, no to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berezyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berezyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobna wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób, został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, major Adam Gajewski, skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. O wykonaniu wyroku śmierci i pamięci o Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berezyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Włuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Włuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie Korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Włuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Rzeczkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Włuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał prace na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Włuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Włuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hugona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły, dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Włuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Włuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach wileńskiego radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir, Nieświerz, Jezioro Narucz i Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Włuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na sianie Wileńskiego Kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Błuchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i AJRL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory.

album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukiz. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części koncertów Rafała Brzozowskiego zastępował Marcin Czyżewski. Emigranci pozostali aktywni do 2011 roku, kiedy ponownie zawiesili działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1990 roku. Muzykę skomponował Edmund Stasiak, tekst napisał Paweł Kukiz. Przed państwem emigranci na falochronie.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

z nowego albumu Manifest kolumbijska hurtu Baltus słuchali In and Out. A teraz posłuchajmy siemiejnej historii. A mole przekazać wiernym się daje je, bo już słuchali z tego albumu jednej pieśni. Kaliści proponowała wam The Ghost of Donahue z albumu Beam Cottage od bliźniatą Jonaha i Lily Flynn. Ale ta pieśnia zapisana była jeszcze z udziałem południowoafrykańskiego hurtu Joy. Geta był pokłon u boku kultury ich maci, ale tak samo odkrywanie swojej kulturnej i muzycznej tojestności. Piszący album wiernuli się u południową Anglii, u rodnej awakolicy, siedzieli u chatcy podobnej na tuju, u jakoj prawieli dzieciństwa. Zaraz posłucham innej pieśni z tego albumu, jaka cudowna oddaje atmosferę miejsca, ale i podkreśliwa je talentowitość tych bliźniatów. Rambling Man, Johnny and Lily Flynn.

Brytyjski folk z albumu Beam Cottage. Folk muzyka Jasienia jeszcze wiernie cał, wykonanie Robi Basho, ale Pakul proponuje sustreczu z hurtom Cult of Luna. Dla tych, jak i ja, niewielmi zaczarowany metalowej muzykę, budzi chata moment, kiedy można na chwilinku odpuścić. Ale literalna, to będzie chwilinka ci dwie, kalim muzyki Cult of Luna razganiająca o swojej muzycy, bo już taki bolsze czastka, jak też matplastowy, saniczny, szeroki krajowid, jaki warta poczuć. Hurt pochodzi ze Szwecji, a The Rift, ta zajałka nowa albumu In the Shadow of Your Shadow. Pieśnia pra samotu ludzkoga doświadczenia i patrebu w tym kontekście być czastkaj adnadumcą, podzielać wartości i rozumieć, kto ja. Tady czasem twoja grupa kreślić nawet, kto nie z wami. I tu pakinu szmat kropie. The Rift.

Cult of Luna, szwedzki metalowy hurt, z Redku i duchety muzyczny bok, wiedzę już trochę ta nisza, ale ja i daję je u siebie prostoru znachodzu. A zaraz posłuchajmy innych szwedzkich muzyków, kontrabasista Johanna Bardinga i bubnacza Andreasa Werlinga. Do współpracownictwa zaprosił ich australijski multiinstrumentalist Oren Ambarci. A choć nazywają się go multiinstrumentalistą, u osnownym zajmuje się z wielkiej lubowiu gitarą, czasem bubnami, ale ta gitara jego zajmuje i stara się, korzystając z dobrej wiadomości nam instrumenta, otrzymywać hukowe eksperymenty. Nie ma je i nie stawić tu nijakich mierzeł. U składzie tego trio zapisali na pewno już 3 albumy z cyklu Ghosted, jak sustrakajem na prekencji trzeciej czastki. Zapraszam.

Australijski muzyka ze szwedzkimi siebrami, znaczy se album Ghosted 3. Z wielkiej dyskografii gitarysta Orena Ambarchi. U słowa z muzykaj zrozumiała. A nasz efir praciągnie niezabylny, czarony hołas Robi Basho. Hołas geta dno, a jako styl gry na akustyczne gitary, bo liczym jako zdaje się jednym z paczynalnikał fingerstyle, double laje geta mu znakami tu wykonałcy znaczenia u historii muzyki. Żył koratka, bo życie jego skończyło się prykrym, niespodziewanym zdarzeniem, ale pokinął ważny i wyraźny ślad. Z jego ciekawości kultury, muzyka i duchowość u schodu znikli unikalne zapisy, a u nas się nie Blue Crystal Fire i Robi Basho.

amerykański z narodzenia, ale człowiek uschodu. Kalidzie prakulturny to jest naść. A przed nami jeszcze jedna wandrówka u Australii, odkąd kompozytor i gitarzyst Jet Carzel nie będzie tu długiej historii, pokolki na jego twórczość potrafiła praski, no, oglądający seans The Order, film Justina Carzela z 24 roku. Film pra tragicznej podziei z 80-tych godów, gdzie w jednym ze sztatów amerykańskich policja zmachała się z chwalej neonacyzmu. Muzyka atmosferna, tak skażu. Jet Carzel.

Muzyka Jeda Korzela z filmu The Order u efiry Białoruska Radio Racja, a bliżej końca naszej godziny z ostraniem się z hurtem Hen Oglet, jaki atrymał swoją

nazwą od frazy jakaja, oznaczaje starую północ. Kielski region, jak i ranie średniowiecznej Brytanii, składał się z południowej Szotlandii i północnej Anglii. Na albumie Magic hurt kidaje wyklik prawie ranemu do śledowania mistycznych zwyczajów za pomocą akustycznych instrumentów. Zamiast tego jany, można skazać, pokazać u muzycy pełne paradoksy, ale i podobieństwy. Tak aż to liczym starożytnym i tego, co liczym współczesnym. I to się, wiadomo, odbywa się przez melodię. Niekie technologiczne wybory i tak samo wędrówki u czasie. Ale думаю, oryginalność tego hurtu absolutna jest zauważna. O tak skażę to. Przed nami Hen Oglet.

0: An absence of berries. An absence of berries. An absence of berries.
1: Слово з музикою.
2: End of the Rhythm at Urtuchen Oglet, chociaż jeszcze ta nie zusim koniec rytmu. Na koniec śniesznie pieradacz, jeszcze jedna sustrecza z gitarystą, jaki pierre utwaraje huk gitary w osio, to można z gitarą tolki nie asocjować. To będzie drugi supolny jego album ze Szwedem Bertlingem i Verlingem. Spodobało się mnie opisanie, zdaje się, autorskie tego albumu, a to Ghosted 2. Telepatyczne i grupowoje myślenie odkrywaje okno u nowej sfery fusion. Funk jazzowe hity, polirytmiczne szkielety, ambientalne pastorali, postkrautskie drony i zichatliwy soundtrack Mary. Woś i jano, tre z albumu Ghosted 2, a ja, Ilo Karpiuk, zapraszają już o prasty dzień.

dziennikarza tak o, po polsku. A czemu pani ten krzyż ma niepodpisany? A ja każę, a już tak było tak skomplikowane, że sobie nie poradziłam z tym. A on każe, ale ja mam długopis i pani powie, co mam napisać, ja napiszę. To ja wże czuła się, że coś to wże jest od Boga dane, że człowiek, który jest taki wspaniały, zadbany, podchodzi do takiej nieszczęsnej, przemoczonej kobiety i pytajcie, zainteresował się, czym krzyż podpisany. Ja wże w tym momencie wyczuła, że to Boża jakaś już siła. I ona nasłała na mnie, żeby ja ten kres miał podpisany. I ja ją okażę, że proszę napisać o zdrowie nadzieży. I on polskimi literami słowa ruskie takie napisał. I każe dla mnie, a gdzie pani będzie go, czym będzie pani go wkopywać? Ja każę, no nie mam nic, ale może czymś dolinkę, coś znajdę i tą dolinkę wygrzebie. A on każe, ale to krzyż pani nie osła w ręku, tylko na ramieniu. To jest duży. Pani stoi tutaj. O, jakże Badziuszko poświatył nam tej krysty, ale najpierw on podpisał ją i potem Badziuszko poświatył. Stoi pani tutaj, ja pójdę swój w kopię i przyjdę do pani. Ja stoję i tak sobie po prostu slozy mi z oczy kapają. Tak sobie domyślam, tak jakby son mi snił się, jakby to nieprawda, ale patrzę, że to jest prawda. I stoję i podchodzę do mnie ten z powrotem człowiek. I każe, że to gdzie pani miejsce wybrała? Ja każę, a nie będziemy tutaj miejsca. Każę dobierać, tylko zaraz na prawej stronie, gdzie tylko jest miejsce, od razu pan tu wkopie jego. Święta góra wszędzie. I tak po prawej stronie musiała i wkopał on to krzyż nożami w taką wielką, taką dolinkę sporu wykopał, powstały tego krzyża, zamocował, zadopkał. Ja jemu podziękowała, kupiła świeczkę, postawiła i od tego momentu nie przyjmuję żadnej tabletki. I od tych pór, od 93 roku, ja nie przyjmuję żadnej tabletki, głos mi rozpływ się, mogę mówić, mogę śpiewać. Takie jest cudo. Prożyła mnóstwo wszystkiego w życiu swojemu, ale szczęśliwa, że jestem przy zdrowiu takomu.

0: Anatol Kudłasiewicz, jaki pojrzał z życia 19 września, narodził się w 1931 chodzie. Pracował misz inszym ślesaram, cieślarom bietonszczykam, zborszczykam radioaparatury, żurnalistam na telebaczeni i radio, korespondentam Lima, wartownikom, starostam przychodu archistracicha Michaila. I on autor niekalkich poetycznych i prozaicznych knih, pisał pieśni i wystupał jak bard. Tak samo zajmował się składaniem literaturnych antologii, u tym liku białoruskich epitafii i parodii. U żniwni 2020 roku Anatola Kudłasiewicza aresztowali na 10 sutek za udział u akcji protestu. U 2021 u kwatery literatora przeszło dwa piratrusy. Pierwszy związali ze sprawą Autuchowicza, podczas drugiego Hubazik raz gramił żytło Kudłasiewicza.
1: Anatol Kudłasiewicz, sumny wierasień za oknem. Nad nie wierzę, że żywiam. Żywiam dobrańka do pary. Дождик дробненький на дворе, в осень сыплется на землю. Чуешь, сын устал, ой, люлю. Хутка вересень догореть и не вернется до пары. Зорки падают у припол, зорка падами стелють дол. Мокне вересень на дворе, нам бы с вечностью говорить. Месяц вересень за окном. Мне не верится, что живем, живем добренько до поры. Дождик дробненький на дворы.

niewinnym. Ciały ach wiary, sorami strach i rozpacz, niasuć ku sobie, ich nie natalaje pomacz. Niech to daleka, nie ty jak to z nami pobacz, nie odczuwają ci się ryzyki sieliskich strumał. Czyj głos był ściszanym i spalasowanym kratami, małczaniem oplecienym, a cienionym u kratach. I kożny dy kożnaja, siastruj stanie nam i bratam, a my wsiadno będziemy pamiętać про расплату.

Wie, a on każe, ale to krzyż pani nie niosła w ręku, tylko na ramieniu. To jest duży. Pani stoi tutaj. O, jakże Badziuszko poświatym nam tej krzysty, ale najpierw on podpisał ją i potem Badziuszko poświatym. Stoi pani tutaj, ja pójdę swój w kopie i przyjdę do pani. Ja stoję i tak sobie po prostu slozy mi z oczy kapają. Tak sobie domyślam, tak jakby son mi snił się, jakby to nieprawda, ale patrzę, że to jest prawda. I stoję i podchodzę do mnie ten z powrotem człowiek i każe, że to gdzie pani miejsce wybrała. Ja każę, a nie będziemy tutaj miejsca. Każę dobierać, tylko zaraz na prawej stronie, gdzie tylko jest miejsce, od razu pan tu wkopie jego. Święta góra wszędzie. I tak po prawej stronie musiała i wkopałam to okryże nożami w taką wielką, taką dolinkę sporu wykopał, powstały to okryże, zamocował, zadopkał. Ja jemu podziękowała, kupiła świeczkę, postawiła i od tego momentu nie przyjmuję żadnej tabletki. I od tych pór, od 93 roku, ja nie przyjmuję żadnej tabletki, głos mi rozpływ się, mogę mówić, mogę śpiewać. Takie jest cudo. Prożyła mnóstwo wsiego w życiu swojemu, ale szczęśliwa, że jestem przy zdrowiu takomu.

0: Mixi DJ Ricky.
1: Dobry wieczór, witaju Indamix, z wami DJ Ricky. Sioniaszni set, heta godzina muzyki, jaka ja rozwijaję, co naturalna, bez śpieszki, ale z wyraznym kierunkiem. Każdy huk tut maje swoje miejsca, a usia programa składaje całą ładną historię. Kali wam potrzebna jest muzyczna prastora i moment spokoju, wy tam gdzie trzeba. Zapraszaju na sioniaszni set. DJ Ricky, pojechali!

wady chodzimy do końca, się nież niecha inda mix. Dziakuj wam za uważliwe je słuchanie i supolne je padarożdża praz hety set. Spadzieju się, hety nastroj dozwolił wam krychu zapowolica i odpaczyć. Do sustreczy u następnej sobotu a 21 godzinie.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W Mińsku ruszył proces karny księdza Anatola Parachniewicza. Proboszcz parafii katolickiej w Olkowiczach jest przetrzymywany w areszcie śledczym KGB od ponad 200 dni. Sąd odbywa się za zamkniętymi drzwiami i żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie nie ma. Natomiast, jak podaje portal Catholic Live, według wiernych władze oskarżają kapłana o zdradę państwa. Na czym polegają te oskarżenia, również nie jest wiadomo. Jednak wcześniej pojawiały się wersje, że powodem do aresztu Anatola Parachniewicza mogły być działania związane z zachowaniem pamięci o Polakach, którzy w przeszłości zginęli na terenie dzisiejszej Białorusi. Wiadomo również, że ksiądz otwarcie sprzeciwiał się rosyjskiej agresji na Ukrainę, potępiał wojnę oraz wzywał do pokoju i nawrócenia. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, proces księdza Parachniewicza jest przykładem wrogich intencji nie tylko wobec Kościoła katolickiego, ale również wobec Warszawy.
3: Widzimy, że mimo pewnych sygnałów odprężenia, gotowości do rozmowy, badania gruntu, jakie wysyła Warszawa, sprawdzania właśnie szczerości tych intencji, Mińsk nadal podtrzymuje swoją nieprzyjazną postawę opartą na celach wspólnych rosyjskich, białoruskich, celach antyzachodnich, podlegających logice wojny hybrydowej wobec Zachodu, również wobec sąsiadów unijnych, Łotwy, Litwy i Polski.
2: Ksiądz Anatol Parachniewicz jest sierotą i nie ma rodziny ani bliskich, dlatego bardzo trudno jest uzyskać informacje na temat jego sytuacji. Urodził się we wsi w rejonie Żłobińskim, a wychowywał się w domu dziecka. Obecne prześladowanie kapłana wpisuje się w praktykę ostatnich lat, którą białoruskie władze stosują wobec Kościoła katolickiego. Wcześniej na podstawie tego samego artykułu kodeksu karnego dotyczącego zdrady państwa skazany został na wieloletni wyrok kolonii karnej ksiądz Henryk Okołotowicz, który później został uwolniony w ramach dialogu między Mińskiem a Watykanem. Rosja kontynuuje zbrodniczą wojnę przeciwko Ukrainie. Agresor za główny cel wziął infrastrukturę energetyczną, niszczy stacje benzynowe i uderza w budynki mieszkalne. W całym kraju codziennie wyjął alarmy przeciwlotnicze, a obywatele spędzają noce w schronach, metrze czy na podziemnych parkingach. Z kolei siły zbrojne Ukrainy skutecznie bronią własnego kraju, zadając poważne ciosy najeźdźcy, m.in. poprzez uderzenia w głąb terytorium okupanta. Zdaniem Kijowa już ponad połowa mocy rafineryjnych Rosji została sparaliżowana. Natomiast Kreml, nie osiągając od ponad 4 lat swoich celów, eskaluje presję na państwa NATO poprzez akty sabotażu i dywersji oraz ataki powietrzne przeprowadzane w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto w ostatnich tygodniach Moskwa kilkakrotnie sygnalizowała gotowość do użycia broni jądrowej przeciwko NATO i jego państwom członkowskim. Te akty zmuszają państwa zachodnie do reakcji. Polskie władze podejmują szereg działań mających na celu zniechęcenie Kremla do agresji i dalszej eskalacji, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa własnego terytorium i obywateli, twierdzi minister obrony narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Jeżeli chodzi o prowokacje Federacji Rosyjskiej, postępują, agresja jest coraz większa, już nie tylko naruszenie przestrzeni, ale właśnie uderzenia w obiekty. Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące i lata.
2: Od początku rosyjskiej inwazji Białoruś pozostaje ważnym zapleczem wojskowym Kremla. Mińsk udostępnił rosyjskiej armii swoje terytorium, lotniska i infrastrukturę, umożliwiając przeprowadzanie ataków na Ukrainę także w kierunku Kijowa. Białoruś wspiera również rosyjską machinę wojenną, dostarczając jej sprzęt i współpracując z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. W ten sposób reżim Aleksandra Łukaszenki pozostaje bezpośrednio zaangażowany we wsparcie rosyjskiej agresji. 6 października 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem urodził się Jan Bułhak, jeden z najwybitniejszych polskich fotografów, nazywany ojcem i nestorem polskiej fotografiki. W tym roku przypada 150. rocznica jego urodzin. Bułhak nie był jednak tylko artystą. Był również dokumentalistą, pedagogiem i teoretykiem fotografii. Aparat fotograficzny traktował jak narzędzie zapisywania pamięci. Szczególne miejsce w jego twórczości zajmowały ziemie dzisiejszej Białorusi. Miasta, miasteczka, wsie, dwory, zabytki i krajobrazy. Fotografował m.in. Nowogródek, Grodno, Nieświerz, Baranowicze, Lidę i wiele innych miejsc związanych z historią i kulturą dawnych Kresów. Jego fotografie stały się niezwykle cennym świadectwem świata, który w dużej mierze bezpowrotnie się zmienił, mówi krajoznawca Konstanty Szytel.
0: Jeśli tak mówić o całokształcie pracy Bulhaka, to no, zaryzykuję stwierdzenie, chyba nikt jemu nie dorównał. Było po nim dużo bardzo utalentowanych fotografów, ale na tyle z różnych stron oddać piękno naszej ziemi, no to chyba lepiej jak Jan Bulhak, to chyba nikt nie potrafi.
2: Jan Bulhak pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Tysiące fotografii, negatywów, publikacji i tekstów poświęconych fotografii. Jego dorobek do dziś jest ważnym źródłem wiedzy o historii, kulturze i krajobrazie Kresów. Jest także inspiracją dla kolejnych pokoleń fotografów i badaczy. Zdjęcia Jana Bulhaka są dziś wykorzystywane przez historyków, muzealników, konserwatorów zabytków oraz badaczy dziejów tych ziem. Pozwalają porównywać dawny wygląd miejsc z ich współczesnym stanem i pomagają odtwarzać historię poszczególnych obiektów. Bardziej szczegółowo o losach słownego rodaka opowie Aleksy Szota w drugiej części programu Z nadniem na i Brazyny.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Nie zawsze wojna zaczyna się od wystrzału. Czasem pierwszym jej frontem jest ekran telefonu, nagłówek wiadomości albo pozornie niewinny wpis w mediach społecznościowych. Właśnie o takim sposobie prowadzenia walki opowiada spektakl Wojna na słowa, przygotowany przez Instytut Prawa Performatywnego i zaprezentowany w Białymstoku. Twórcy przedstawienia przyglądają się rosyjskiej dezinformacji i mechanizmom wojny informacyjnej, prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Interesuje ich nie tylko to, jakie fałszywe informacje trafiają do odbiorców, ale przede wszystkim w jaki sposób są konstruowane, rozpowszechniane i wykorzystywane do wywierania wpływu na społeczeństwo. Nad spektaklem pracowali wspólnie artyści, dziennikarze, prawnicy i eksperci zajmujący się bezpieczeństwem informacyjnym. Przez kilka miesięcy analizowali konkretne przypadki, rozmawiali ze specjalistami, przyglądali się sieciom powiązań i sposobom działania operacji wpływu. Zebrany w ten sposób materiał nie trafił jednak do raportu czy analizy. Został przeniesiony na scenę. W efekcie powstała teatralna opowieść o wojnie, której nie widać na pierwszy rzut oka, ale której skutki mogą być odczuwalne bardzo realnie. O tym, jak narodził się pomysł spektaklu i czego jego twórcy chcą nauczyć widzów, opowiada Filip Płóciennik, jeden z jego pomysłodawców.
3: W Instytucie Prawa Performatywnego mamy kilka osób, które są niezwykle zaangażowane w tworzenie naszych spektakli i zajmujemy się tym, żeby po prostu ważne kwestie społeczne z naszej perspektywy poruszać na scenie. Dawno temu spotkaliśmy się na takim naszym wewnętrznym spotkaniu, myśleliśmy, co nas najbardziej w tym momencie rusza, o czym chcielibyśmy opowiedzieć, co jest naszym zdaniem problemem, i ta dezinformacja rosyjska była jednym z naszych takich najczęstszych głosów, najczęściej się pojawiała i wracała, więc doszliśmy do wniosku, że musimy ten temat poruszyć, że jesteśmy na etapie tej wojny informacyjnej, no bo nazwijmy to wojną, to jest wojna ze strony rosyjskiej, z naszej strony polskiej jeszcze chyba jako wojna w pełni nie jest traktowana, że jej efekty zaczynają nas dotykać, że coraz więcej widzimy tych antyukraińskich narracji, że nas to boli, że nas to martwi, że nas to niepokoi. W związku z tym chcieliśmy ten mechanizm, sami nie do końca go znając na początku, rozebrać na czynniki pierwsze i w taki rzetelny, dokumentalny, ale też ciekawy w formie sposób opowiedzieć naszym potencjalnym widzom.
4: Mateusz Janicki, aktor. No myślę, że to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów działań wojennych rosyjskich przeciwko wolnej Europie, bo z jednej strony mamy tą agresję realną, która jest na Ukrainę, a z drugiej strony mamy permanentne próbę skonfliktowania państw europejskich, bicia klina między te państwa, ale też w tych społeczeństwach, podzielenia te społeczeństwa. No i głównym narzędziem Rosji jest właśnie dezinformacja. Z jednej strony mamy takie realne działania, jak działania dywersyjne, których też już doświadcza Europa od dłuższego czasu, a z drugiej strony kolejnym elementem tego działania jest działalność dezinformacyjna. W tym raporcie, który my przywołujemy, niesamowity jest taki moment, o którym my nie mówimy, ale który jest w raporcie Sejmowej Komisji do Spraw Rosyjskiej Dezinformacji, informacji, rosyjskich wpływów. Ten raport pokazał, między innymi dotyka sytuacji na polsko-białoruskim pograniczu. Tego, jak w przypadku Kuźnicy, jak była tam sytuacja dużej ilości migrantów, która była po stronie białoruskiej, która przechodziła na polską stronę. Dzisiaj już wiemy, że ta cała sytuacja była sterowana wręcz przez funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki na miejscu, którzy sterowali tą grupą uchodźców. Ale ze względu na to, że Polska wtedy zdecydowała się na wyrzucenie dziennikarzy z podgranicznych terenów, to, co przedostawało się do polskiej infosfery, zostało prześledzone przez ten raport, że to były dwa konta. Dwa konta na Instagramie, dwóch białoruskich agentów Łukaszenki, którzy zainfekowali polską przestrzeń medialną i właściwie cała narracja wokół Kuźnicy. I jeżeli jakikolwiek polityk, jakikolwiek dziennikarz powoływał się na wiadomości z drugiej strony, ze strony białoruskiej, pochodził z dwóch kont de facto. I niesamowite jest to, że jedno konto wystarczył jeden post, po czym powielone przez 5-6 polityków i dziennikarzy stawało się ogólnie oczywistą informacją, mimo tego, że wychodziła z jednego konta. Znaczy, że łatwość tego zainfekowania tej sfery informacyjnej była jest niesamowita w tym przypadku, na którym to dokładnie jest pokazane. No i teraz wracając o tym, o czym my mówimy, no to jest jeden z kluczowych w ogóle elementów budowania odporności europejskiego czy polskiego społeczeństwa, to znaczy właśnie uzbrojenie się w przeciwko nieprawdziwych wiadomościom, właśnie dezinformacji.
3: Raport Rządowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, tam od lat 2004 do lat 2024, właśnie bada wpływy białoruskie i rosyjskie na Polskę. My się zajmowaliśmy stricte Rosją, natomiast też fragmenty dotyczące białoruskich wpływów w tym raporcie są i te narracje rosyjsko czy białoruskie często są bardzo zbieżne i cele wydaje mi się, że też są dość zbieżne, więc tutaj na pewno Białoruś też w pewien sposób oddziałuje. Natomiast my głównie badaliśmy aspekt rosyjski, więc tym białoruskim się tak jakoś bardzo mocno nie zajmowaliśmy.
5: Arkadiusz Brykalski, mój zawód wykonywany to aktor. Dzięki temu spektaklowi dopiero zacząłem jakby pojmować tą istotę tego, bo dla mnie są pewne rzeczy oczywiste z mojego punktu widzenia. Ja nie mam takiej swojej osobistej zgody na pewne poczynania. Dla mnie agresor jest tylko agresorem, a obrońca pozostaje obrońcą. Więc jakby tu takich różnych rzeczach, które wpływają po drodze na pewien stopień jakby naszej świadomości, no powiem szczerze, na mnie nie ma to wpływu. Dla mnie są fakty, które świadczą o czymś. Ja poznaję tą skalę dezinformacji i zasadę i mechanizm dezinformacji właśnie podczas tego spektaklu, potwierdzając sam dla siebie pewne rzeczy, które dotykają mnie przy pracy przy tym spektaklu.
3: No najlepiej by było, gdybyśmy mieli też jakieś państwowe mechanizmy, które przeciwdziałałyby temu wlewaniu się dezinformacji do polskiej sieci. Natomiast jest to pewnie bardzo trudne, bo powstają setki tysięcy, o ile nie miliony treści dezinformujących z niezwykłą regularnością. To jest po prostu zalew. Bardzo ciężko stwierdzić, które informacje są z farm rosyjskich troli, które nie są, jeżeli już je zweryfikujemy, bo NASK je weryfikuje i poddaje część ich analizie, bo też nie ma mocy przerobowych, no to wtedy zgłaszane są prywatną platformą, a prywatne platformy nie mają obowiązku ich zatrzymywać, weryfikować i tak dalej. Więc super byłoby, gdybyśmy mogli kontrolować te duże platformy. No i świetnie by było, gdybyśmy mieli jeszcze znacznie większe środki zaangażowane w ten fact-checking, w to, żeby sprawdzać, czy informacje są prawdziwe, czy nieprawdziwe. To jest na pewno trudne, to wymaga dużych nakładów i dużych środków, no i ale czymś, co realnie wydaje mi się w miarę szybko jesteśmy w stanie zrobić, bo to wszystko wymaga rozwinięcia pewnych mechanizmów, to się nie zdarzy dzisiaj, to może się zdarzyć za kilka lat, no to uświadamiać ludzi, na czym polegają mechanizmy dezinformacji i to się staramy robić oraz pokazywać, jak możemy sami we własnym zakresie te dezinformacje weryfikować, jakimi mechanizmami się posługuje, na co zwracać uwagę oraz gdzie taką dezinformację możemy zgłosić, bo jeżeli będziemy bardziej świadomym społeczeństwem jako całość, no to też będziemy mieli większą odporność wobec tej dezinformacji.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny będziemy kontynuować opowieść o żołnierzu Armii Krajowej Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o losach Jana Bułhaka, ojca polskiej fotografii, pochodzącego z Nowogródczyzny. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Emigranci oraz jego przebojowym utworem Na falochronie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny kontynuujemy poznawać losy żołnierza Armii Krajowej Feliksa Selmanowicza, pseudonim Zagończyk. Zagończyka aresztowano dwa dni po nieudanej próbie ucieczki i tragicznej dla resortu bezpieczeństwa pomyłce. Pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa, chcąc wzbudzić w Zagończyku podejrzenia odnośnie współpracy z właścicielką mieszkania, celowo jej nie aresztowali. Zabieg przyniósł pożądany skutek, gdyż według UB Selmanowicz uwierzył w zdradę matki Krzywickiego. Z podanych wersji wydarzeń towarzyszących aresztowaniu Zagończyka bardziej prawdopodobna wydaje się pomyłka funkcjonariuszy UB i MO, gdyż w żadnym protokole przesłuchań ani w wyroku śmierci nie postawiono Selmanowiczowi zarzutu zabójstwa lub zranienia przedstawicieli resortu bezpieczeństwa. A przecież żołnierz Łupaszki nie mógł raczej liczyć w tym przypadku na wspaniałomyślność sądu. Po zatrzymaniu Zagończyk został przewieziony do aresztu śledczego w Gdańsku, osadzony w pionie śledczym, a następnie poddany licznym przesłuchaniom. Na podstawie relacji więźniów aresztu w Gdańsku można się domyślać, że śledztwo było prowadzone w sposób brutalny. Z dokumentów wynika, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 8 lipca 1946 roku w obecności podporucznika Stanisława Majewskiego. Niezweryfikowane źródła podają, że Zagończyk jeszcze w lipcu w trakcie jednego z przesłuchań podjął próbę ucieczki. W tym czasie teren aresztu nie był dostatecznie ogrodzony betonowym murem, a w jego sąsiedztwie znajdowały się ogródki oraz pastwiska dla krów i koni. Zagończyk wyskoczył przez okno, wsiadł na jednego z pasących się koni i zmierzał w kierunku ulicy 3 Maja, ale tuż przed opuszczeniem terenu więziennego został zatrzymany przez wartownika. O próbie ucieczki wspominają również Jan Babczenko oraz Raymond Bolduan, ale przedstawiają ją, co nie dziwi, zupełnie inaczej. Otóż według nich Zagończyk uciekł przez małe okno toalety, do której został zaprowadzony przez funkcjonariusza UB. Poszukiwany przez kilkanaście osób, został po kilku godzinach odnaleziony w stojącym pod murem więzienia nieczynnym kotle kuchennym. Z kolei w pracy Dariusza Fikusa można znaleźć informację, że Zagończyk uciekł z celi i ukrył się we wspomnianym już wcześniej nieużywanym kotle kuchennym znajdującym się na podwórzu. Pytany o okoliczności ucieczki, miał tłumaczyć, że jest zbudowany jak kot, co ułatwia mu przeciskanie się przez kraty. 17 sierpnia odbyła się rozprawa sądowa, na której był obecny prokurator porucznik Ludwik Alwin oraz obrońca z urzędu Kazimierz Ogrodzki. Przewodniczący Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku, major Adam Gajewski, skazał Feliksa Selmanowicza na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz przypadek całego mienia. Jeszcze tego samego dnia Zagończyk napisał do prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta prośbę o ułaskawienie. Jako okoliczność łagodzącą podał fakt, jakoby do działalności konspiracyjnej został zmuszony przez Łupaszkę, który rzekomo miał mu zagrozić śmiercią, gdyby się jej nie podjął. Tu cytat. Groził mi likwidacją na wypadek nieprzystąpienia do akcji, którą kierował. Podany argument przywodzi na myśl opisaną już wcześniej taktykę, jaką Zagończyk ustalił z Jachną w momencie ponownego wstąpienia jej na ścieżkę partyzancką. Dzień po ogłoszeniu wyroku Zagończyk napisał drugą, znacznie obszerniejszą prośbę o ułaskawienie. Na podaniu widnieje adnotacja z 21 sierpnia 1946 roku, że prezydent z prawa łaski nie skorzystał. O wykonaniu wyroku śmierci i pamięci o Feliksie Selmanowiczu, pseudonim Zagończyk, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Wszystko zaczęło się od aparatu fotograficznego, który dostała jego żona. Jan Włuchak miał wtedy blisko 30 lat i gospodarował w majątku pod Mińskiem. Pomagając Annie przy robieniu zdjęć, odkrył zajęcie, któremu poświęcił resztę życia. Z czasem jego fotografie trafiły na międzynarodowe wystawy, a on sam zaczął uczyć innych, jak za pomocą światła opowiadać o świecie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. 6 października minęło 150 lat od urodzin Jana Włuchaka. Zapraszam na spotkanie z tym wybitnym fotografem, pisarzem i wędrowcem, który utrwalił na zdjęciach miasta i krajobrazy dzisiejszej Białorusi, Litwy i Polski. Urodził się w 1876 roku w Ostaszynie pod Nowogródkiem, w dzisiejszym rejonie Korelickim. Wychowywał się w ziemiańskiej rodzinie. Ojciec, Walery Włuchak, zajmował się majątkiem. Po latach Jan wspominał go tak. Mój ojciec był typem szlachcica Rzeczkosieja, miernego stanu, człowiekiem prostym, oddanym pracy i domowi, nawykłym do pola, stajni i gumna. Ojciec, bardzo zapracowany, był wciąż poza domem, na polu albo w drodze. Zainteresowanie sztuką rosło dzięki książkom. Mały Jan przeglądał ilustrowane czasopisma i album z reprodukcjami obrazów Matejki. W pobliskim Czombrowie u krewnych Karpowiczów odkrywał kolejne ryciny i dzieła europejskich malarzy. Zanim wziął do ręki aparat, uczył się patrzeć na obrazy. Równie ważną szkołą wrażliwości był rodzinny krajobraz, do którego później wracał w fotografii i w literaturze. Po nauce w wileńskim gimnazjum wyjechał na studia do Krakowa, nie ukończył ich i powrócił na wieś. Ożenił się z Anną Chaciską, zamieszkał w majątku Peresieka pod Mińskiem, który dostał w spadku po matce. Właśnie tam około 1905 roku zaczął fotografować aparatem, który dostał od żony. Pierwsze kroki pomagał mu stawiać Bolesław Domejko, fotograf z Nowogródka. Włuchak powoli zdobywał doświadczenie, wysyłał pracę na konkursy i do czasopism. Hobby zwolna przeradzało się w artystyczną pasję. Przełomem okazała się znajomość z Ferdynandem Ruszczycem. Malarz dostrzegł zdolności Włuchaka i zachęcił do zawodowego zajęcia się fotografią. Pomógł mu także znaleźć pracę w Wilnie, na stanowisku oficjalnego fotografa miejskiego. Włuchak doskonalił też warsztat uznanego portrecisty Hugona Erfurta w Dreźnie, a w 1912 roku otworzył wileńską pracownię. Na zamówienie władz miejskich fotografował zabytki i widoki miasta, ulice i zaułki, kościoły i dziedzińce. W jego kadrach architektura nabierała jednak szczególnego nastroju. Łuk bramy obramowywał widok, mur wyłaniał się z cienia, słońce wydobywało kształt kolumn. Włuchak szukał takiego oświetlenia i takiej kompozycji, które pozwolą zamienić dobrze znane miejsce w obraz zatrzymujący uwagę. Ten sposób fotografowania wiązał się z pikturializmem, nurtem zbliżającym fotografię do malarstwa i grafiki. Włuchak przywiązywał wielką uwagę do tonów szarości, do światłocienia i nastroju. Wprowadził do polskiego języka pojęcie fotografika, podkreślające artystyczny charakter zdjęcia. Pisał książki o fotografii, jej technice i estetyce. Przekonywał, że o wartości obrazu decydują również wrażliwość i świadome wybory autora. Od 1919 roku kierował zakładem fotografii artystycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przez 20 lat uczył studentów, ale opowiadał o fotografii nie tylko w salach uniwersyteckich, ale też w programach wileńskiego radia. Współtworzył środowisko fotograficzne, uczestniczył w wystawach, publikował. Choć kojarzy się przede wszystkim z pejzażem i zabytkami, fotografował także ludzi, a nawet architekturę przemysłową. Z aparatem wędrował daleko poza Wilno. Utrwalał Grodno, Nowogródek, Mir Nieśwież, Jezioro Naród czy Polesie. Rozwijał ideę fotografii ojczystej, która miała przybliżać odbiorcom kraj i budować przywiązanie do jego krajobrazu. Dzisiaj jego zdjęcia pomagają rozpoznać wygląd miejsc drastycznie zmienionych przez wojny, rozbiórki i przebudowy. Rodzinna Nowogródczyzna pozostała obecna również w jego pisarstwie. W poemacie Moja Ziemia, wydanym w 1919 roku, wracał do Świtezi, Miru i Niemna. Podczas II wojny światowej spisywał wspomnienia w książce Kraj lat dziecinnych. Odtwarzał w nich dom, rodziny i obyczaje, próbując ocalić świat swojego dzieciństwa, który przeminął na zawsze. W lipcu 1944 roku, podczas walk o Wilno, spłonęła jego pracownia wraz z ogromną częścią fotograficznego dorobku, dziesiątkami tysięcy zdjęć i negatywów. Po wojnie Włuchak zamieszkał w Warszawie. Wspólnie z synem Januszem fotografował zniszczone miasto i nadal pracował. Był współzałożycielem Związku Polskich Artystów Fotografów. Zmarł w 1950 roku w Giżycku, w wieku 73 lat. Pozostały odbitki, albumy i książki. Dzięki nim wciąż możemy podążać za jego spojrzeniem, zobaczyć światło na ścianie Wileńskiego Kościoła, drogę na Nowogródczyźnie, brzeg Naroczy. To spojrzenie kształtowało się jeszcze w Ostaszynie, wiele lat zanim Buchak po raz pierwszy wziął do rąk aparat fotograficzny. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Emigranci oraz jego przebojowym utworze Na falochronie. Emigranci to polski zespół rockowy założony pod koniec 1989 roku przez gitarzystę Edmunda Stasiaka, wcześniej muzyka Lady Punk. Do zespołu dołączyli basista Robert Jaszewski, znany z oddziału Zamkniętego, perkusista Piotr Szkudelski z Perfektu oraz wokalista Paweł Kukis, wcześniej związany m.in. z zespołami Hack i Aja RL. Początkowo muzycy spotkali się tylko po to, aby nagrać jeden utwór. W maju 1990 roku w studio Izabelin powstało Na falochronie. Muzykę napisał Edmund Stasiak, a tekst Paweł Kukis. Piosenka opowiadająca o trudach i beznadziei służby wojskowej szybko stała się wielkim przebojem. Na falochronie odniosło ogromny sukces na liście przebojów programu trzeciego. Utwór 12 razy znalazł się w pierwszej piętnastce, a czterokrotnie zajmował pierwsze miejsce. Sukces przekonał muzyków, aby kontynuować działalność jako regularny zespół. Pierwszy koncert Emigrantów odbył się w styczniu 1992 roku podczas Rock for AIDS w warszawskiej hali Gwardii. W tym samym roku ukazał się debiutancki album Rosja i Ameryka. Na płycie znalazły się autorskie kompozycje Stasiaka i teksty Kukiza, a także cover Led Zeppelin, piosenka Emigrantów. Popularność zdobyły m.in. utwory Prosto do Słońca, Nawet Tu oraz Rosja i Ameryka. W 1993 roku z zespołu odszedł Piotr Szkudelski, którego zastąpił Marek Surzyn. Niedługo później grupę opuścił również Paweł Kukis, powracając do zespołu Piersi. Nowym wokalistą został Marek Hojda. W 1995 roku Emigranci wydali drugi album Mówię do Ciebie. Płyta przyniosła kolejne popularne utwory, m.in. Mogłem i Przejdę przez ogień. Zespół intensywnie koncertował, występował również w rozgłośniach radiowych. W maju 1995 roku poprzedził Perfekt podczas koncertu na stadionie Legii. W specjalnym składzie wykonano wtedy Na falochronie z udziałem Pawła Kukiza i Piotra Szkudelskiego. Pod koniec lat 90. działalność zespołu stopniowo wygasła. W 1998 roku Emigranci zawiesili działalność. Do reaktywacji doszło w 2004 roku. Edmund Stasiak i Robert Jaszewski ponownie stworzyli zespół, a nowym wokalistą został Rafał Brzozowski, znany z programu Szansa na sukces. Odnowieni Emigranci koncertowali z repertuarem opartym na największych przebojach grupy. W 2005 roku wystąpili podczas gali Top Trendy, a rok później ukazała się ich trzecia płyta i inne utwory. Album promował singiel Ludzie i Rzeczy oraz nowa wersja Na falochronie 2006. Zespół wystąpił również podczas Jarocin Festival 2006, gdzie w Na falochronie gościnnie pojawił się Paweł Kukis. W kolejnych latach następowały dalsze zmiany w składzie. W 2007 roku nowym perkusistą został Maciej Gołyźniak, a podczas części koncertów Rafała Brzozowskiego zastępował Marcin Czyżewski. Emigranci pozostali aktywni do 2011 roku, kiedy ponownie zawiesili działalność. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z 1990 roku. Muzykę skomponował Edmund Stasiak, tekst napisał Paweł Kukis. Przed Państwem Emigranci na falochronie.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

czasem w głowie hulał wiatr, choć byłaś ze mną już na dnie. Do dzisiaj nie rozumiem jak, choć czasem czuję, że